0: What's Up Windsor. Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, witamy Państwa 21 lipca roku 2026, a czujemy się, jakbyśmy były w roku pańskiego, nie wiem którego, Małgosiu, w piekielnych...
2: Piekielnego.
1: Tak, piekielnego.
2: Roku piekielnego.
1: Bo kochani, za oknami przyjemnie nie jest. Ten heat wave tak zwany, to już nie jest wave, to jest chyba całe stulecie, bo takiego gorącego lata naprawdę nie pamiętamy.
2: No podobno ten mit, że rzeczywiście planeta się ogrzewa i jest coraz bardziej gorąco, wygląda na to, że jest prawdziwa, chociaż niektórzy w to nie wierzą. Ja wierzę, szczególnie po ostatnim tygodniu, kiedy temperatura sięgała w samochodzie do 49 stopni albo i 50.